0: decine di migliaia di persone, in maggioranza giovani, hanno risposto con un intenso silenzio alla presenza del Signore nel Santissimo Sacramento, adorandolo.
1: Z wielką uciechą wspominam msze święte, podczas których Duch Święty napełniał każdy nas.
2: Me impactó completamente mi vida fue que el Papa durante la cuando estuvimos en la vigilia en Cuatro Vientos, él se quedó con nosotros.
1: Czas, kiedy wymienialiśmy się drobnymi rzeczami z pielgrzymami z różnych krańców świata, pioruny uderzały bardzo często, niebo rozbłyskiwało się co chwilę i zaczął padać deszcz.
3: Naquele momento onde a chuva parecia que ia levar por água abaixo toda aquela estrutura, mas a fé de mais de 2 milhões de jovens, juntamente com o nosso pastor Bento XVI, nos fez ter têmpera, nos fez estar ali firmes, firmes na fé.
1: Zaczęliśmy wtedy śpiewać, tańczyć, wszyscy razem. Chwile naprawdę niezapomniane, które też nas bardzo zbliżyły do siebie i pozwoliły poczuć, jak wielki jest nasz Bóg.

0: sono accettato, sono amato. Solo la fede mi dà la certezza, è bene che io ci sia, è bene esistere come persona umana anche in tempi difficili. La fede rende lieti a partire dal di dentro.
1: Mi to dalo hlavně víru, silnou víru, prostě abych byl silnější.
2: Po powrocie ze Światowych Dni Młodzieży byłam przepełniona radością. Byłam naprawdę szczęśliwa. To był czas takiego też spokoju w moim sercu.
3: Ale